na bliskie krzywda, używka na płytach, wyżywka w krzykach, upust na profesjonalistkach. Dzień dobry, w chorych trybach witam. Dzień mija, noc bez snu i razy trzy, tak. Kłamliwa hiena, strachem podszyta. Co było ważne ciągle dzisiaj?

Palec terku rozsypałem, tylko moje prochy. Zrzuciłem się w próżnię, jak rzuciłem prochy. Nie odpowie nikt, nie gadają do mnie głosy. Jadę, biorę klucze do gablotu. Coś dziwnego wkręca się na oczy. Serpentyny i refleksy z deszczu mienią się kłopoty. Widzę światła i kolory takie mocne, tak jak tamtej nocy, kiedy BM na barierce zawinięta, a w bokserkach sztos. Dym spod maski i ja sam pod Wiedniem. Wyje wściekle, wrzeszczę, drugą dobę nie śpię. Spinam myśl, czuję się już pewnie. Chyba wszystko to, co było, było mi potrzebne.